asilunguze simakethe zemali randi la kuleli kwi dollar lasemelika 16.23 kupondo 21.95 kwi euro lu 18.81 igolide lweba ngo $4,356 ounce platinum $1,721 ounce intengo kawelo ngahluziwe u $91.72 umphongolo.